0: أني أمت عليهم بين مكدوبي آمين
1: أجي أفاسكو إسماعيل أوكو
0: كابيسي لدو ماريو باميلا أنو Obato nimi, obato niwa, obato lemi wa. Lo oro yi, oro rang pa etin so. Tora agba ipo ibo se meji meta la baro lon. Abala bi asalatu lati fisadwa. Fa woma nye, la baro lon. Ujo si niti wa, amana uwa ila yata la fia.
2: Amin.
0: Ola ugbori to didi to sadwa aloro ni. Olo wongi amana wale.
2: Amin.
0: Ata wong afa wong, olo wongi wong wale.
2: Amin.
0: Woni jia wana agbe.
2: Amin.
0: Woni jia wama wakbe.
2: Amin.
0: Ani sonu.
2: Amin.
0: Inka ni woni sonu.
2: Amin.
0: Ani rogu aksidenti.
2: Amin.
0: Ani rogun ajalu ani rogun aluba ani rogun fitina ani rogun wahala ba se sami adu awon gba